Gélizett. Gélizett.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Agata Koszulińska, Dorian Witowski są razem ze mną dzisiaj w Mieście o Świcie. Witam was serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I to jest kolejne spotkanie z Domem Sztuki na warszawskim Grochowie, do którego często zaglądamy, którego działaniom bardzo ciekawym towarzyszymy. I kolejny taki projekt już w toku właściwie, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o spektaklu, który ma powstać, który ma mieć premierę pod koniec roku. Agata będzie pisać scenariusz,
2: tak
1: Dorian
2: jest.
1: Będziesz reżyserować. No to jestem bardzo, bardzo ciekawa właściwie wszystkiego, co się wiąże z tym projektem. Powiedzmy, że Kora to jest to hasło, które być może nasi słuchacze znają, pamiętają, jeśli są z Warszawy, jeśli są z Grochowa. A jeśli nie, to trzeba powiedzieć, że to zakłady przemysłu odzieżowego, których już na Grochowie nie ma, prawda?
3: Nie ma, nie tylko nie ma tej firmy, nie ma też budynku. Rzeczywiście na terenie Grochowa i Kamionka, ta Kora działała tak na granicy tych części miasta. No nie ma śladu po tym miejscu.
1: Na pewno jest pamięć osób, które być może nosiły ubrania z Kory. To były zakłady, które produkowały, no właśnie, przede wszystkim odzież, prawda? I w swoim czasie to był ten produkt, który był na rynku.
2: Tak, to jest nie tylko kawał historii polskiego przemysłu, ale również polskiej mody, bo tam tworzyły czołowe polskie projektantki. Te rzeczy były trudno dostępne, ale poszukiwane i myślę, że rozpoznawalne na ulicach.
1: Czyli to była jednak produkcja taka, powiedzmy sobie, bardziej elitarna.
3: Duża część też powstawała na eksport, na rynki, między innymi też zachodnie. Więc rzeczywiście takim częstym zarzutem wobec Kory jest to, że tworzono ubrania, które jednak lokalnie nie były dostępne. To około 70% finalnie nie trafiało na rodzimy rynek, ale to, co trafiało, na pewno odstawało od tego, co było dostępne. Więc jeżeli już było, to rzeczywiście było jakoś tam powyżej ówczesnego standardu.
2: To jest też tak, że no właśnie teraz my jesteśmy tym pokoleniem 30-letnim, powiedzmy, więc to nie są czasy, które my pamiętamy ze swojego życia i bardzo ważnym tutaj etapem pracy jest dla nas właśnie rozmawianie z osobami, które pracowały w tych zakładach, ale też być może osobami, które jakoś się tym interesowały, jakoś te rzeczy były dla nich ważne, no bo nasze wyobrażenie o tym, na ile to było dostępne, więc jestem ciekawa, na ile rzeczywiście to była taka elitarna produkcja, a na ile po prostu jedna z które też nie były dostępne.
3: Żeby to tak uporządkować, naszym celem tegorocznym jest premiera spektaklu, na który zaprosimy w grudniu, a to, czym zajmujemy się teraz, to docieranie do osób, które pracowały w Korze, przeprowadzaniem z nimi wywiadów, takich pogłębionych, wielogodzinnych, w których słuchamy o tym, jak się pracowało w tym miejscu i też takim drugim tematem naturalnym są realia pracy w PRL-u, no bo Kora się rozciąga od okresu od razu powojennego tak naprawdę do początków potransformacyjnych w Polsce. No to jest no, kawał historii III Rzeczpospolitej, to jest część, to jest cały właściwie PRL od początku do końca, więc no jest to jakaś taka część historii naszej po prostu.
1: No ja domyślam się i wyobrażam sobie, że was interesuje najbardziej ten kontekst lokalny, prawda? Oczywiście chciałam, żeby troszeczkę przybliżyć słuchaczom, którzy na przykład nie są z Warszawy i nie wiedzą, nie zetknęli się nigdy z takim tematem, jakim były zakłady Kora, troszeczkę przybliżyć jakby samo zjawisko. Natomiast to rzeczywiście było tak, że wiele osób, które były zatrudnione w Korze, też mieszkały w tych okolicach, bo sama miałam koleżanki w podstawówce, których mamy pracowały w Korze. I tak się zastanawiam, może gdzieś tam nas słuchają, to apelujemy o te wspomnienia, bo wiem, że jakby to jest też dla was bardzo, bardzo ważne. Czy ten, nie wiem, elitarny aspekt produkcji miał wpływ na życie pracowników i pracowniczek? No właśnie, to być może się też przy okazji wyjaśni, czy to było w ogóle nobilitujące, że jakby pracują przy takim towarze, który będzie potem eksportowany. Pewnie najbardziej chodzi o tak jak wspomniałam, ten lokalny kontekst i zapisanie tego, co niematerialne, to co robicie we wszystkich swoich działaniach, czyli chcecie dokumentować, chcecie uwieczniać jakby ten fragment historii dzielnicy, którego no, nie dotkniemy, który chcemy zatrzymać, który chcecie zatrzymać.
3: No, jak wiele takich zakładów, Kora została zburzona na początku lat 2000, w 2004 dokładnie. Dzisiaj tam jest osiedle. I to, co jest jakoś ciekawe i takie przewrotne w tej Korze, że ostatecznie to, co przetrwało, to odzież po prostu. Czyli to, co no, dzisiaj się kojarzy raczej z czymś takim w pewnym sensie jednorazowym, ulotnym, co dosyć szybko staje się śmieciem, no to dzisiaj rzeczy z Kory są dostępne mimo upływu lat, czasem naprawdę wielu, nadal można w nich chodzić, nadal je można kupić na popularnych portalach. Jakby one nadal zachowują jakąś jakość po prostu.
1: I do tej rozmowy wrócimy jeszcze w następnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie. Niskie ceny.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Cheese-Z. Cheese-Z. Pogoda.
1: No to sobie sprawdzamy. 13 teraz w Krakowie to jest oczywisty sygnał do tego, że zaczynamy rano zakładać już cieplejsze rzeczy. Jesień idzie. Cudownie. 13 w Krakowie i we Wrocławiu. W Łodzi również 14. W Warszawie i w Poznaniu, a także w Szczecinie, w Olsztynie 14 i w Trójmieście też 14.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Cheese-Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Cześć słuchacze i słuchaczki. Dzisiaj naprawdę wyjątkowo trudno było mi się zwlec, ale jestem. I to z powodzeniem się zwlekłam. Wychodzi na to 18 dzień sierpnia, wtorek, dzień jagód dzisiaj. Więc może na jagody zapraszam do 10. Magda Kasparowicz.
0: Śniadanie do łóżka w Cheese-Z.

0: 7 minut po godzinie 7, słuchacie Chili Z. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny. W ostatnich latach zmagał się z chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. W ubiegłym sezonie stworzył kreację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Termopilach Polskich w reżyserii Jana Klaty w Teatrze Narodowym w Warszawie. Informacje o śmierci artysty opublikowano na profilu Narodowej Sceny na Facebooku. Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego zespołu, nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień. Czytamy na stronie Teatru Narodowego.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 15 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Co wspólnego może mieć ważka z samurajem? Okazuje się, że bardzo dużo, a udowadnia to wystawa Akitsushima, Wyspa Ważek w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. I kto był w Japonii, ten wie, że natura przenika każdy aspekt życia Japończyków, a także ten związany z mitem samurajów. I tak ważka zajmuje wyjątkowe miejsce w japońskiej ikonografii, stanowiąc fascynujące ogniwo łączące świat natury z rygorystycznym etosem klasy samurajskiej. W kulturze japońskich wojowników ważka zyskała miano owada zwycięstwa. Stąd może dlatego, jak ktoś ma znajomych w Japonii, z Japonii, albo pozna kogoś właśnie z Japonii, może się okazać, że pewnego dnia dostaniecie ważkę dokładnie taką, jaką mam przyczepioną dzisiaj do płaszcza. To jest owad zwycięstwa. Interpretacja ta opiera się na specyficznych obserwacjach. Ważka nigdy nie cofa się w locie, co czyni ją doskonałą metaforą nieugiętości, determinacji i odwagi na polu bitwy. Wystawa przedstawia wyjątkową kolekcję japońskich zbroi, a także innych militariów, które łączy motyw ważki, a towarzyszą jej drzeworyty i malowidła przedstawiające kwiaty, ważki i motyle i dynamiczne grafiki, które ukazują wojowników. Zestawienie tych przedmiotów pozwala spojrzeć na samurajskie uzbrojenie nie tylko jako na świadectwo historii militarnej Japonii, lecz przede wszystkim jako na złożony fenomen artystyczny. Więc jeżeli wybieracie się do Krakowa, to zachęcam, żeby tę wyjątkową wystawę zobaczyć.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I życzę wam z całego serca, żebyście byli ważkami. Dzisiaj i jutro też.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Odpoczynek w parku, aromatyczna kawa, lody w ulubionym smaku, muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli Z7.37 na zegarze, w związku z tym, że się wyprowadzamy i nie będzie już radia na Żurawi, tylko przenosimy się na Czerską do bardzo nowoczesnego studia radiowego. Nie wiemy, jak to ogarniemy, po prostu tam będzie tak nowocześnie, że jesteśmy być może za starzy na taką nowoczesność, ale przeprowadzka to jest również moment, w którym następują różnego rodzaju porządki, czyszczenie. No i znalazłam, zanim wystygnie kawa, tom pierwszy Toshikazu Kawaguchi. No i muszę wam powiedzieć, że jak się autor pojawił w Polsce, to rzeczywiście czekały tłumy, a to jest egzemplarz z autografem. Światowy bestseller, ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy. Jak człowiek jest w Tokio i mija małe kawiarnie, a czytał tę książkę, to myśli sobie, że być może to jest właśnie ta kawiarnia, o której możemy przeczytać w tej książce. A w tej książce mała kawiarnia w Tokio pozwala swoim gościom na podróż w czasie, pod warunkiem, że wrócą zanim wystygnie kawa. Gdyby móc cofnąć się w czasie i gdyby choć na chwilę wrócić do przeszłości i spróbować coś wyjaśnić, czemuś zaradzić, spotkać się z kimś, może po raz ostatni w małej bocznej uliczce w Tokio, w uliczce, których jest wiele, nieskończona ilość, ukryła się klimatyczna kawiarnia, która od ponad 100 lat serwuje starannie parzoną kawę. Krążą pogłoski, że swoim klientom oferuje też wyjątkową możliwość podróży w czasie. Spotkamy w tej książce 4 osoby, z których każda ma nadzieję skorzystać z tej oferty. Ktoś chce się skonfrontować z dawną miłością, ktoś powrócić do czasów sprzed utraty pamięci, zobaczyć się z siostrą, spotkać córkę, której nigdy nie było okazji poznać. Wszystko może się wydarzyć, ale warunek jest jeden. Musisz wrócić, zanim wystygnie twoja kawa. To jest bardzo poruszająca i wciągająca podróż w głąb pragnienia trwania w przeszłości. Ta cudowna opowieść porusza czytelników i czytelniczki na całym świecie. Jak to z dobrymi książkami, to jest opowieść o ludzkich relacjach, straconych szansach i nieprzemijającej sile miłości. To a propos miłości, teraz Jessie Ware.
1: GZ. Nastaw się na chillout.
0: Piszcie śmiało. Magdalena.kasparowicz@chillz.pl

Słuchajcie, Chinizeta w kontekście książki do dostania, czyli zanim wystygnie kawa, znalazłam coś ładnego. A gdybym była w tej kawiarni w Tokio, co przynosi w czasie, i gdybym tam usiadła z tobą, to nic bym nie mówiła. Patrzyłabym tylko, czy nadal masz pięciolinie wokół oczu i barki silne jak stal, czy nadal uśmiechasz się delikatnie. Czy w tej kawiarni, w której przenoszą w czasie, mogą też przenieść żywych do martwych, do tych, co byli, a już ich nie ma? Czy atomy wiedzą już, że nie są najmniejszymi dziećmi wszechświata? Chciałam w kontekście tego, co znalazłam, powiedzieć, że na moich studiach z literatury był taki przedmiot, który się nazywał komparatystyka, i tam człowiek robił sobie interdyscyplinarne podróże, na przykład z Ikarem Petera Bruegela, z Ikarem Iwaszkiewicza, z Ikarem Ernesta Bryla. I to mniej więcej to, co się wydarzyło przed chwilą, że ktoś nawiązuje do tego, co ktoś inny napisał. Tak w wielkim skrócie, to był bardzo dobry przedmiot u bardzo dobrego profesora. Teraz będzie zaproszenie do lotu. Bardzo proszę.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: W Warszawie 14 stopni teraz, 14 też w Krakowie, Warmia i Olsztyn 14, 15 w Poznaniu i we Wrocławiu, a także w Szczecinie 16 stopni pokazują właśnie termometry w Trójmieście. Dzisiaj w całej Polsce dosyć słonecznie i nie będzie padało i to jest dobra wiadomość.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: No pewnie, że zapraszam. Chociaż dzisiaj trudno było mi bardzo wstać i totalnie to rozumiem. Akceptuję ten stan. 18 dzień sierpnia, wtorek, imieniny Heleny, Ilony i Bogusława. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień jagód. Chciałoby się powiedzieć, po owocach ich poznacie. Życzę wam, żeby ten poranek był łagodny i dobry. Zapraszam.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, czyli za 10 minut po godzinie 8 miałam kiedyś chłopaka, który mówił, że jestem na granicy egzaltowanej pensjonariuszki. No, wiele się nie pomylił, minęło wiele lat, niewiele się zmieniło, ale chcę wam powiedzieć, że profesor Janusz Szopa, który mówi o sztuce spokoju, to jest coś, co może trafić w najbardziej egzaltowane rejony waszego ciała, umysłu. Współczesna nauka potwierdza to, co znano od starożytności. Spokój można ćwiczyć. Najpierw ciało, potem emocje, na końcu umysł. Tak wygląda fizjologiczna ścieżka relaksu. Prosty schemat, a zmienia jakość życia. Rozumienie stresu i jego przyczyn znacznie zmieniło się na przestrzeni lat. To tak a propos tego, że jest po 8 i niektórzy być może już są zestresowani. Dziś wiadomo, że kluczową rolę odgrywa nie sam bodziec, czyli zderzenie, lecz subiektywne przekonanie o zdolności poradzenia sobie z nim. Metody niwelowania napięć pozostają jednak zaskakująco niezmienne. To, co współcześnie określamy zarządzaniem stresem, no brzmi to dosyć mocno, praktykowane było już ponad 4000 lat temu pod nazwą joga. Profesor Janusz Szopa, twórca jogi akademickiej, czyli współczesnej praktyki opartej na naukowych dowodach, objaśnia, jakie techniki relaksacyjne są najskuteczniejsze i naprawdę warto przeczytać tekst Agnieszki Rostkowskiej, wspaniałej redaktorki, autorki, miłośniczki wszystkiego, co wschodnie, która popełniła taką książkę reporterską Wojownicy o szklanych oczach w poszukiwaniu nowej Turcji, a w przekroju online rozmawia z profesorem Januszem Szopą i jest to piękna i ważna rozmowa.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 17 minut po godzinie 8 słuchacie Chimi Z. W miniony weekend odbyły się dwa wydarzenia, którym patronowało nasze radio. Pierwsze to Bittersweet w Poznaniu. Cała ekipa pojechała do Poznania. Pozdrawiam serdecznie. Koledzy i koleżanki dalej nie mogą się zebrać po tym wydarzeniu. Ale odbył się też Olsztyn Green Festival i ja akurat pojechałam w drugą stronę, na Warmię, bo to jest moje miejsce na ziemi i to jest miejsce, w którym naprawdę oddycham. I chyba właśnie takie weekendy przypominają mi, że najważniejsze są w życiu dobre spotkania i dobre relacje, nie kolejne rzeczy, nie kolejne punkty do odhaczenia, ale ludzie, z którymi możemy się śmiać, wzruszać, gadać do nocy albo po prostu leżeć na trawie, patrzeć w niebo i oglądać Perseidę. Może właśnie z takich chwil składamy się wszyscy, z rozmów, które się przyciągają o godzinę dłużej niż planowaliśmy, z przypadkowych spotkań, które zostają, z muzyki, która trafia prosto w serce, z leżenia na trawie, kiedy przez chwilę nie trzeba nigdzie iść ani niczego osiągać. Wystarczy, że sobie człowiek siedzi. Jedna z moich ulubionych poetek napisała kiedyś, że ludzie zapomną, co powiedziałeś, zapomną, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy tobie czuli. I o to chyba w tym chodzi, żeby po spotkaniach z nami ludzie czuli się trochę bardziej. No dobrze, to teraz w kontekście tego festiwalu, który się odbył i który był wyjątkowy, dostaniecie ode mnie piosenkę, na której i przy której ja zawsze ryczę. I życzę wam, żebyście sobie też poryczeli, bo dlaczego mam uprawiać ryksę sama? Naprawdę. Są takie piosenki, które otwierają w człowieku wszystkie szuflady naraz i ta piosenka jest jedną z nich, więc jeśli jej słuchacie teraz, ryczcie i koniecznie napiszcie, bo bardzo dobrze jest uprawiać ryksę zespół. Bardzo proszę, już teraz w Chimi Z.
1: Chimi Z. Nastaw się na chill out.
2: Gdybym teraz był dzieckiem i

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99.

0: złotych. Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Po reklamie.

No dobrze. Ja to robię bardzo rzadko, ale ponieważ plany są od tego, żeby je zmieniać, to na wyraźną prośbę. Na wyraźną prośbę dzisiaj Sarah Kane. I proszę bardzo, z okazji tego wtorku niech będzie Sarah Kane, tylko prośba do Matyldy, która napisała, żeby może się nie rozpadać tak od rana, poczekać na przykład do 11, do 12. Bardzo proszę, będzie łaknąć. I chcę się z tobą bawić w chowanego i dawać ci swoje ubrania i mówić ci, że podobają mi się twoje buty i siedzieć na schodach, kiedy bierzesz prysznic i masować ci szyję i całować ci stopy i trzymać cię za rękę i wychodzić, żeby coś zjeść i nie obrażać się, kiedy mi wyjadasz z talerza i spotykać się w barze i rozmawiać o tym, jak minął dzień i przepisywać na maszynie twoje listy i przenosić twoje pudła i śmiać się z twoich wariactw i dawać ci taśmy, których nie słuchasz i oglądać wspaniałe filmy i oglądać głupie filmy i narzekać na programy radiowe i robić ci zdjęcia, kiedy śpisz i wstawać, żeby przynieść ci kawę i bułeczki i drożdżówki i chodzić do Florenta na kawę o północy i nic sobie nie robić, kiedy podkradasz mi papierosy i nigdy nie masz zapałek i opowiadać ci program telewizyjny, który widziałam poprzedniego wieczora i zabierać cię do okulisty i nie śmiać się z twoich dowcipów i pragnąc cię wczesnym rankiem nie budzić cię, żebyś mogła sobie jeszcze pospać i całować twoje plecy i głaskać twoją skórę i mówić ci, jak bardzo kocham twoje włosy, twoje oczy, twoje usta, twoją szyję, twoje piersi, twoje pośladki i siedzieć na schodach paląc papierosa, dopóki twój sąsiad nie wróci do domu. I siedzieć na schodach, paląc papierosy, dopóki ty nie wrócisz do domu. I martwić się, kiedy się spóźniasz. I dziwić się, kiedy jesteś wcześniej. I dawać ci słoneczniki. I chodzić na twoje przyjęcia. I tańczyć do upadłego. I przepraszać, kiedy nie mam racji. I cieszyć się, kiedy mi przebaczasz. I oglądać swoje stare fotografie i żałować, że cię nie znam od zawsze. I mieć w uszach twój głos. I czuć dotyk twojej skóry i wpadać w panikę, kiedy jesteś zła i jedno twoje oko staje się czerwone, a drugie niebieskie. Włosy opadają ci na lewą stronę, a twarz ma orientalne rysy. I mówić ci, jaka jesteś wspaniała i tulić cię, kiedy się boisz i obejmować cię, kiedy ktoś cię zrani i chcieć cię, kiedy poczuje twój zapach i obrażać cię dotykiem i kwilić jak dziecko, kiedy jestem obok i kiedy jestem daleko. I pieścić cię w nocy i marznąć, kiedy zabierasz cały koc. I nie mamy już tyle podkładu, żeby cała Sarah Kane się zmieściła. Ale gdyby komuś było mało, to ten sam wspaniały tłumacz, który przetłumaczył listy urodzinowe, przetłumaczył też Sarah Kane. I można sobie ją mieć pod ręką. No dobrze. To było spełnienie prośby i utworu na życzenie, a gdyby ktoś chciał dalej i jeszcze do tego wyznania miłości jest bardzo dużo i jest nieprzyparte, dozgonne, przemożne, bezwarunkowe, wszechogarniające, rozpierające i wzbogacające umysł. I to była Sarah Kane w Chili Z.

0: zjadać.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good
6: is that? Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Powiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Po reklamie.

0: letni chill out. Chill Z. Pogoda.
1: No dobrze, sprawdzamy. Temperatury trochę rosną, więc nie obawiajcie się. Będzie cieplej, chociaż poranki chłodne. Dzisiaj w ciągu dnia w Warszawie 19 i w Łodzi 20, w Krakowie, w Katowicach 21, we Wrocławiu 20, w Trójmieście 18, na Warmii. Jeśli popada, to przelotnie.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Cześć słuchacze i słuchaczki, 18 dzień sierpnia, wtorek, imieniny Heleny, Ilony i Bogusława. Wszystkiego najlepszego, gdyby ktoś miał urodziny dzisiaj, to też wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w moim przekrojowym kalendarzu naściennym widnieje, że 18 dzień sierpnia to dzień jagód. Więc na jagody zapraszam do 10.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: No chciałam, żeby to tak wybrzmiało do końca. 10 minut po godzinie 9. Teraz gorąca premiera z 12 sierpnia. Malta, Święci i Diabły Michała Potockiego. Do dostania. To jest taki cykl, który ja bardzo lubię, literacki. Bo jakoś tak się składa, że właściwie ulubione moje destynacje się pojawiają. Jak to jest możliwe, że na tak małej wyspie mieści się tak wiele historii, języków i sprzeczności? Malta w większości kojarzy się z pocztówkowym rajem, słońcem, wapiennymi miastami, no i spokojem Morza Śródziemnego. Michał Potocki zagląda jednak pod powierzchnię tej sielanki i pokazuje wyspę naznaczoną kolejnymi falami podbojów, religijnych tarć i politycznych napięć. To jest opowieść o miejscu, przez które przewinęli się, umówmy się, i Fenicjanie, i Arabowie, i Joanici, i Brytyjczycy, pozostawiając ślady widoczne do dziś w architekturze, kulturze i języku. Szczególnym bohaterem tej książki jest język maltański. Ja jako językoznawczyni muszę powiedzieć, że oddaję autorowi naprawdę taką uważność i czułość w tych opowieściach o Malcie. Jedyny język semicki na świecie zapisywany alfabetem łacińskim. To jest ważna informacja. Potocki pisze także o współczesnej Malcie, sporach wokół migracji, silnej pozycji kościoła, korupcji, zabójstwie jednej z dziennikarek śledczych, opowiada o nielegalnych polowaniach, fiestach. To nie jest klasyczny reportaż z podróży. No, na pewno nie jest to też przewodnik po śródziemnomorskiej wyspie. To jest wielowarstwowy esej, reportaż o miejscu, w którym historia nigdy nie pozostaje przeszłością. Do dostania już teraz w Chili Z. magdalena.kasparowicz@chiliz.pl.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 20 minut po godzinie 9. No od razu się odpaliły wiadomości do mnie, że jest z tej serii, w której możecie poczytać o Malcie. Neapol, słodki jak sól, jest Sardynia, jest Madryt, są faronauci. No rzeczywiście, może warto zacząć od Neapolu, Piotra Kępińskiego, Partenope. Sobie od razu na przykład odpalić Sorrentino, o którym wczoraj myślę jakoś intensywnie, i poczytać. Właściwie to jest bardzo trudne, żeby zrobić próbę redefinicji Neapolu, wychodzącą poza utarte schematy wyznaczone przez klasyków, ale też wyznaczone przez popkulturę. Żywa, gęsta, błyskotliwa opowieść o miejscu, która albo się kocha, albo się go nienawidzi, bo czy jest inne miasto na świecie, po zobaczeniu którego, jak pisał Goethe, pozostaje nam tylko umrzeć? Nie ma. Ja Neapol kocham i mam nadzieję, że to jest miłość z wzajemnością.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: 9:50, słuchacie Chini Z. Szybko nam minął ten poranek, jest już wspaniały, jedyny, niezastąpiony i wyjątkowy Bartek Finczewski, który siedzi naprzeciwko mnie. I on teraz będzie sobie z wami tutaj siedział i do was mówił różne rzeczy. To jest wielka przyjemność przebywać z nim, więc polecam z całego serca. My słyszymy się jutro punktualnie o 7:00. Cześć, dobrego dnia.
1: Chini Z. Nastaw się na chill out.
2: No poetry in town. Only words that sound simple.

0: Pogoni za kulturą.
1: Minęła 10:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak, a my zaczynamy w pogoni za kulturą od wspaniałej wiadomości na sobotę. Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych nad Wisłą w Warszawie zaprasza do wspólnego świętowania 35-lecia niepodległości Ukrainy. Akt proklamacji niepodległości Ukrainy przyjęto 24 sierpnia 1991 roku, ale już w tę sobotę 22 sierpnia możemy wspólnie świętować to wydarzenie podczas Uczty Niepodległości w Pawilonie Tańca. Impreza gastronomiczno-muzyczna z marketem rękodzieła. Tu na takie wydarzenie zaprasza nas kolektyw Galas. Na tarasie od strony Palomy stworzył dla nas przestrzeń do integracji i solidarności, a swoje wsparcie możemy okazać poprzez taniec i wspólne jedzenie. Będą DJ sety i autorski jadłospis Saszy Skripa, który przygotuje dla nas dania ze współczesnej kuchni ukraińskiej. Na miejscu możemy wesprzeć wybraną przez siebie zbiórkę na rzecz naszych wschodnich sąsiadów. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na stronie Pawilonu Tańca. Mamy ostatni moment, żeby zobaczyć wystawę Julie Meretu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wystawa Kairos, wariacje duchologiczne, jest czynna tylko do 30 sierpnia. Julie Meretu to artystka z pierwszych stron gazet, która mieszka i pracuje w Nowym Jorku, a jej korzenie sięgają Etiopii i Piotrkowa Trybunalskiego. Jedną z ważniejszych serii na tej wystawie są prześwitujące obrazy, dzięki którym widz staje się częścią dzieła.
2: To są jedne z najnowszych prac, kluczowe dla nas na wystawie. To jest seria transobrazów, którą artystka rozwija razem z irańsko-niemiecką artystką rzeźbiarką Neyli Bagramian, która właśnie odpowiada za tą oprawę rzeźbiarską, na których rozpięte są niczym żagle bądź ekrany przezierne kompozycje artystki. Ta jej twórczość oparta na tym poszukiwaniu zapisu obecności jej jako jednostki w pewnym sensie jest rozszerzona tutaj również na widzów oglądających wystawę i oglądających te prace.
1: Mówi kurator Szymon Żydek z MSN-u. Z Szymonem rozmawialiśmy w nieco dłuższej rozmowie i podcast z tej rozmowy znajdziecie na chilliz.pl. Tam się wyjaśni też ten Piotrków Trybunalski, z którego pochodzi rodzina Julie. Ale ja polecam też pójście na wystawę Julie Meretu Kairos, wariacje duchologiczne. Koniecznie zajrzyjcie do MSN-u przed końcem sierpnia. Planujecie już teatralne wizyty na jesień? Warto wziąć pod uwagę TR Warszawa, bo od września w repertuarze znajdziemy Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Niewiele było okazji do zobaczenia tego spektaklu, bo premiera odbyła się pod koniec ubiegłego sezonu, ale Strach przed lataniem zdążył już zebrać bardzo dobre recenzje. To oczywiście spektakl na podstawie powieści Eriki Jong, wydanej w latach 70. Książki, która uwolniła kobiecą seksualność w literaturze. Na scenie TR Warszawa wspaniały Rafał Maćkowiak i znany z serialu 1670 Filip Zaremba oraz Marta Nieratkiewicz jako główna bohaterka Izadora Wink. W tym spektaklu nie zabraknie scen pełnych pasji i miłości. Musicie mieć ukończone 18 lat, by się na niego wybrać. Strach przed lataniem. Pierwsze spektakle w TR Warszawa w tym sezonie już 2 września.
3: Nie przywitałem się o 10, bo ktoś odpiął mi słuchawki. Magdo Kasperowicz, serdecznie cię pozdrawiam. Dzień dobry, Bartek Winczewski przy mikrofonie. Kasia Kozak, pierwsze nasze dzisiejsze spotkanie za nami. Kolejne już o 11. Do usłyszenia.
1: Do następnego.
0: W pogoni za kulturą. Chilliz. Pogoda.
3: Żebyśmy żegnali już lato? Na jakiś czas na pewno. Upał zelżał, temperatury dziś nie przekroczą 20-21 stopni. Najcieplej na północy i na południu. W centrum we wtorek maksymalnie 19 stopni. W całym kraju zachmurzenie duże. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie też i burze.

0: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Lato w TVZ.
2: Nie mamy lata w pogodzie, mamy za to lato w muzyce. I tak właśnie letnio, słonecznie, wakacyjnie, niezmiennie No właśnie. Tak to jest.
3: Nastaw się na letni chillout.
2: Tak to jest, jak człowiek nie wypije porannej kawy. Język się plącze, myśli gdzieś uciekają. No to ja szybko po kawę. Wracam za kilkanaście minut. James Blake i Lil Yachty, od nich rozpoczynamy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie na zegarze 7 minut po 10.

Słuchasz radia Chili Z.

American Girls i Harry Styles, czyli Z 17 minut po 10. Znam takich, którym tego lata udało się zobaczyć na żywo Harry'ego Stylesa w Londynie. Znam też takich, którzy byli na jego koncercie w Amsterdamie. Ach, w szczęściarze. Harry Styles za 8 dni dokładnie zagra pierwszy z 30 koncertów w nowojorskiej Madison Square Garden. Ciekawe, czy są wśród was tacy, którzy wybierają się do Nowego Jorku na koncertowe spotkanie z Harrym. Słoneczko nieśmiało zajrzało do naszego studia. Może tak źle dziś nie będzie. Oby, byle nie padało. Kończy się nam powoli lato. Ale u nas letnich klimatów nie brakuje. Dużo dziś mam takich właśnie muzycznych, letnich akcentów dla was. Do 13:00, ten najważniejszy już po 11:00. Sunshine, nowy album grupy Jungle. To jest nasza płyta tygodnia. Bardzo letnia i bardzo wakacyjna płyta tygodnia, dodam.

0: Jak gorącym nazwiskiem na muzycznej scenie jest aktualnie Olivia Dean, najlepiej świadczy to, że jeszcze zaledwie jesienią ubiegłego roku otwierała koncerty Sabriny Carpenter w nowojorskim Madison Square Garden, a dziś sama wyprzedała do ostatniego miejsca aż 4 własne koncerty w tym ikonicznym miejscu. Dziś właśnie 4 z tych występów, no i mogę sobie tylko wyobrazić, co będzie się działo, kiedy Olivia zaśpiewa Man I Need. To teraz po polsku, 28 minut po 10. Już we wrześniu swoją premierę będzie miała nowa, trzecia już solowa płyta Artura Rojka, a oto piosenka, która jest tej płyty najnowszą zapowiedzią.
1: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z.

0: Potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
5: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja schowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Lola Young. Czyli Z, czekamy na nowe nagrania Loli, czekamy na jej kolejną wizytę w Polsce. Tymczasem zabieram was do Kalifornii. Mercy w Chili Z już teraz. Kwadrans przed 11. Przed 11 także Blossoms, a o 11 kolejne kulturalne spotkanie z Kasią Kozak.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A artykuły Wizir kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Minęła 11, czas sprawdzić, co słychać w kulturze. Katarzyna Kozak.
2: Dzień dobry. Zbliża się noc oswajania miasta. Pod takim hasłem odbędzie się czwarta warszawska noc fotografii. Święto miłośników tej sztuki organizuje Centrum Fotografii Muzeum Warszawy. Zachęcają nas do zastanowienia się, co sprawia, że czujemy się w mieście u siebie. W programie znajdziemy pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta, spotkania z artystami z Polski i z zagranicy, a także premierę albumu fotograficznego do naprawdę dobrej wystawy Aleksander Minorski Fotografia to interwencja. Pokazy zdjęć i filmów to główna część programu. Znajdziemy je w 6 lokalizacjach, a będą to zarówno archiwalne materiały pozwalające poczuć dawny klimat Warszawy, jak i współczesne projekty. Poza tym zobaczymy pracę zwycięzców konkursu Oswajanie Miasta i dzieła poświęcone Barcelonie. 4 września wtedy warto wybrać się na Stare i Nowe Miasto w poszukiwaniu pięknych zdjęć, a szczegółowy program Nocy Fotografii znajdziecie na stronie Muzeum Warszawy. To teraz przypomnienie, że jest takie miejsce, gdzie znajdziemy najlepsze polskie plakaty na jednej wystawie. Przekrojowy zestaw polskich plakatów ułożonych chronologicznie od XIX wieku do dziś zobaczymy w oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, a dokładnie w Muzeum Plakatu przy Pałacu w Wilanowie. Tylko do 13 września możemy zobaczyć dzieła eksponowane w drugiej odsłonie wystawy. Ze względów konserwatorskich ekspozycja co 3 miesiące nieco zmienia zestaw pokazywanych prac, a wśród nich jest jeszcze kultowy plakat Piotra Młodożeńca Coexistence z 2001 roku. Plakat miał wyrażać równość religii i być wezwaniem do pokoju i wzajemnego poszanowania kultur. Trafił na billboardy na całym świecie i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli początku milenium. A Bono wykorzystał motyw z Coexist podczas trasy U2 z 2005 roku. Tą i wiele innych historii, które upamiętniają plakaty, a nawet historii, które zostały przez plakaty wywołane. Znajdziecie w audioprzewodniku dołączonym do wystawy Plakat Polski Kolekcja. Polecam również wybranie się na świetne oprowadzenia kuratorskie, a szczegóły znajdziecie na stronie postermuzeum.pl. Na koniec sprawdzamy, co w tym tygodniu czeka na nas w ramach kina plenerowego w stronę zachodzącego słońca pod warszawską Kinoteką. Już dziś w programie Romans na podstawie powieści pod tym samym tytułem Call Me By Your Name, a w polskim tłumaczeniu Tamte Dni, Tamte Noce. Opowieść o romantycznej relacji dwóch mężczyzn, zekranizowana w 2017 roku w rolach głównych Armie Hammer i Timothée Chalamet. Ten pokaz wystartuje o 20:30. W razie niepogody zostanie przeniesiony do środka. W tym tygodniu w Kinotece czeka na nas jeszcze GoldenEye, klasyczny film akcji z brytyjskim agentem w roli głównej, i Silent Disco, o czym na pewno jeszcze przypomnimy Wam na antenie Chili Z.
1: No właśnie, żeby tylko nie padało. Wprawdzie, jak wspomniała Kasia, w razie niepogody pokaz Call Me By Your Name przeniesie się do wnętrza Kinoteki, ale to jest taki film, który warto zobaczyć w letni wieczór pod chmurką. Trzymamy zatem kciuki za dobrą pogodę wieczorem. Kasi, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I zapraszam w samo południe.
3: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Lato w Chili Z.
1: Kolejna godzina naszego letniego wtorkowego spotkania przed nami. 5 minut po 11 na zegarze. Say She She. Już teraz na dobry początek.
5: Nastaw się na letni chillout.
1: A to jest zabawne, że ta piosenka nazywa się Purple Snowflakes i dotyczy bardziej zimy, tego świątecznego czasu, a my latem myślimy właśnie o purpurowych płatkach śniegu.

odrobina muzycznej magii w Chili Z. To Magic i Polo and Pan. Myślałem, że tylko ja tak mam, że kiedy już zdarzy mi się być gdzieś za granicą, to lubię wejść do lokalnego sklepu, lokalnego supermarketu, no i porozglądać się, posprawdzać, co tam mają na półkach, a nuż zdarzą się jakieś nowe, dziwne smaki chipsów, a nuż znane marki, na przykład od czekolady, będą prezentowane w jakichś nowych odsłonach. Dodajmy do tego lokalne napoje, sery, jakieś inne produkty. No, okazuje się, że to nie tylko ja tak mam, że jest to jeden z nowych trendów podróżniczych. Dostał on nawet nazwę Supermarket Tourism. Takich jak ja jest więcej. Lubimy rozglądać się po lokalnych sklepach, lokalnych supermarketach, no i właśnie wyszukiwać na półkach rzeczy niedostępne u nas w Polsce. Lubimy te rzeczy bądź przywieźć później do kraju w formie prezentów dla rodziny czy znajomych, no albo sami zrobić sobie zapasy na dłużej, na kolejne miesiące. Takie wakacyjne wspomnienie miłego czasu gdzieś za granicą. Prawda, że też tak macie? To już Janelle Monáe, dawno niesłyszana. W pewnym momencie częściej oglądaliśmy ją na kinowych ekranach niż słuchaliśmy nowych piosenek. Mam nadzieję, że ta cisza, jeśli chodzi o nową muzykę Janelle Monáe, to tylko taka cisza przed burzą i wkrótce dostaniemy od niej coś nowego. I Like That, tymczasem w Chili Z, 20 minut po 11.

Świetny koncert przed tygodniem zagrał w Warszawie Jalen Gonda. U nas dziś Jalen w duecie z Jordanem Rakai. Nowa płyta Jordana już w październiku, a nowa płyta grupy Jungle od piątku jest już z nami. To nasza płyta tygodnia. Już za kilkanaście minut kolejny fragment albumu Sunshine do usłyszenia na naszej antenie, a do zdobycia kolejny bilet na listopadowy koncert Jungle w Łodzi.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje?
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Felicita! To tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Czy nam się to podoba, czy nie? Lato niebawem się skończy, ale szczęśliwie jest płyta, dzięki której lato będziemy mogli sobie przedłużyć. To nowy album grupy Jungle, płyta zatytułowana Sunshine. Jungle do tej pory duet, od tego albumu już trio. Do panów z Jungle dołączyła wokalistka Lydia Kito. Czy zrobiło to różnicę? Myślę, że sporą. Zresztą za moment kolejny fragment nowej płyty Jungle do usłyszenia na naszej antenie, a ja przy okazji spotkań z nową muzyką Jungle mam dla Was bilety na listopadowy koncert tej grupy Jungle w ramach trasy promującej album Sunshine. Dotrą również do Polski, dokładnie do Łodzi, 10 listopada ich koncert w łódzkiej Atlas Arenie, a kolejny bilet na to wydarzenie już teraz do zdobycia. Wczoraj miałem dla Was takie zadanie, że poprosiłem o to, abyście podzielili się z nami Waszymi ulubionymi letnimi, wakacyjnymi płytami, muzycznymi odkryciami, słowem muzyką, która kojarzy się Wam z latem, która latem pachnie, no i która w długie jesienne wieczory, które przed nami, będzie nam letnie wspomnienia odświeżać. No to dziś to samo zadanie. Konkurs konkurs@chiliz.pl. Czekam na Wasze maile. Bilet na listopadowy koncert Jungle do zdobycia. Tych okazji będzie jeszcze kilka w tym tygodniu. Bądźcie zatem czujni. Jungle tymczasem z płyty Sunshine. Dziś Someday Somewhere.

14 minut przed południem w Chili Z. Steve Lacy z nowej płyty jest na jego nowym albumie. Także duet z Eryką Badu. Is It Cool? To z kolei piosenka w duecie z Sizą. Jeszcze do niedawna czekaliśmy na jedną nową płytę Lany Del Rey. Od niedawna wiemy, że płyty będą dwie. Artystka podzieliła się z nami tą dobrą nowiną na swoich społecznościowych mediach. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy nowy materiał, a w zasadzie dwie nowe płyty Lany Del Rey ujrzą światło dzienne. Oby jak najszybciej. My Lanę gramy tymczasem z roku 2019. Płyta Norman Rockwell. Ta pauza to wiadomo dlaczego. Fani Lany dobrze znają pełny tytuł tego albumu. Ta piosenka nosi tytuł Mariner's Apartment Complex. Charlotte Day Wilson również pojawi się u nas jeszcze przed południem.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: W samo południe przy mikrofonie, czyli Z, Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Zaczynamy muzycznie z Pałacem Potockich w Krakowie i z Summer Jazz Festivalem. Pałac stał się przestrzenią młodych twórców w ramach 31. edycji Summer Jazz Festivalu. Koncerty czekają na nas jeszcze w dwa najbliższe wtorki. Dziś zagra Java Band. Zespół powstał w zeszłym roku z inicjatywy Julii Świerkosz i Antoniego Piętaka. To młodzi twórcy związani z krakowskim środowiskiem jazzowym. Jak czytamy, ich muzyka to stan pomiędzy snem a jawą. Czerpią nie tylko z jazzu, ale także z neo-soulu, uzyskując emocjonalny, pulsujący groove. W tej lekko jesiennej aurze ten koncert może sprawdzić się idealnie dziś wieczorem. Java Band zagra o 19:00 w Pałacu Potockich. Wstęp jest wolny. Wystarczy pobrać bezpłatną wejściówkę na stronie pałacu. A za tydzień na tej samej scenie Michał Modrzyński Trio. Ale do Summer Jazz Festiwalu w Krakowie jeszcze wrócimy na antenie, czyli Z. Zbliża się festiwal Warszawa Singera. Miasto wypełnią Broadway, muzyka klezmerska i sefardyjska. Kto odwiedzi stolicę podczas 23. odsłony festiwalu?
4: Zagrają dla nas Artur Żmijewski, Kasia Dąbrowska, Marcin Masecki, Lena Piękniewska, Adam Struk, Milo Curtis, Paweł Pańta, Dawid Kahn, Christian Dawid. No i Frank London i wielu, wielu innych. Tym razem posłuchacie pierwszy raz opery klezmerskiej w wykonaniu amerykańskich twórców.
3: Mówi Gouda Tencer, twórczyni festiwalu i dyrektorka Teatru Żydowskiego, który podczas Warszawy Singera zaprosi na swoje spektakle.
4: Już teraz zapraszam na Żydowskie Noce i Dnie, czyli Dziedzictwo w reżyserii Roberta Talarczyka. Na piękny i poetycki Shir HaShirim, pieśń nad pieśniami Jakuba Lewandowskiego. A jeśli komuś bliższe są tematy muzyczne, idealny będzie Max Factor Narodziny Piękna, roztańczony musical w reżyserii Agaty Biziuk.
3: 23. Festiwal Warszawa Singera rozpocznie się już 22 sierpnia. Na koniec sprawdzamy jeszcze, co dziś wieczorem dzieje się w Kinie Luna w Warszawie, a czeka na nas pokaz z cyklu Śródmiejska klasyka kina, arcydzieła i odkrycia. Tym razem organizatorzy odkryją dla nas film z 1966 roku pod tytułem Bitwa o Algier. To dramat wojenny w reżyserii włoskiego twórcy Giulio Pontecorvo. Tłem historycznym filmu jest wyparcie kolonialnych wojsk francuskich z Algierii. A na pierwszym planie jest historia drobnego złodzieja, który staje się głównym bohaterem walk. Co sprawiło, że ten nagrodzony Złotym Lwem, klasyczny film, widzimy akurat teraz w Lunie i dlaczego warto o nim pamiętać? To z pewnością wyjaśnią prelegenci, którzy w ramach cyklu Śródmiejska klasyka kina opowiadają o arcydziełach i odkryciach, a dziś będą to Michał Oleszczyk i Radosław Korzycki. Bitwa o Algier w kinie Luna dziś o 17:30.
1: Jak to było? Emocjonalny, pulsujący groove.
3: Tak jest, chciałabym taki usłyszeć, wiesz.
1: Bardzo mi się spodobało. Namówiłaś, to Kraków czy Warszawa?
3: To był Kraków, Summer Jazz Festival. Trzeba tam jechać.
1: Trzeba tam jechać, czekamy także na wizytę Jawy Band w Warszawie. Kasia Kozak, bardzo dziękuję. O 13:00 kolejna porcja kulturalnych poleceń.
3: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Lato w Kini Z.
1: Słońca dziś jak na lekarstwo, posiłkujemy się zatem doskonałą letnią muzyką. Bad, bad, not good, times move slow. Już teraz na dobry początek popołudnia wtorkowego z Chili Z.
2: Chili Z.
6: Nastaw się na letni chillout.
1: A ja pięknie się kłaniam, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Bartek Winczewski, dzień dobry, na zegarze 6 minut po 12.

Wczoraj późnym popołudniem dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Jana Frycza. Był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów, znany z wielu niezapomnianych ról, zarówno teatralnych, jak i filmowych. Przez wiele lat był podporą Starego Teatru w Krakowie. Ostatnie lata to z kolei przede wszystkim Warszawski Teatr Narodowy, a filmowo, serialowo choćby wybitna rola Daria w serialu Ślepnąc od świateł na podstawie prozy Jakuba Żulczyka. Pisarz zresztą pięknie pożegnał wczoraj Jana Frycza na swoich mediach społecznościowych. Będziemy o panu, panie Janie, pamiętać. 17 minut po południu, a to piosenka, która dziś wieczorem wybrzmi podczas seansu w ramach letniego kina Kinoteki, znana z filmu Call Me By Your Name, Mystery of Love, Sufjana Stevensa.

Kto dorastał w latach 90. na pewno doskonale pamięta, jakim wydarzeniem była premiera filmu Terminator 2. Dzień sądu z niezapomnianą rolą Arnolda Schwarzeneggera. Z wypiekami na twarzy oglądało się ten film na kasetach wideo. Terminator 2 Dzień sądu swoją światową premierę miał 1 lipca 1990. Pierwszego roku. W polskich kinach z kolei zadebiutował w maju roku kolejnego. Minęło zatem 35 lat od premiery tego obrazu Jamesa Camerona. Z tej okazji Terminator 2 wraca na kinowe ekrany w odświeżonej wersji. Już 28 sierpnia ponownie usłyszymy, jak Arnold Schwarzenegger wypowiada słynne Hasta la vista, baby.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz Wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

Jeszcze do 30 września w warszawskim kinie Muranów potrwa przegląd filmowej klasyki pod hasłem Timeless Summer. To letnie wydarzenie związane z festiwalem Timeless Film Festival. Ten co jakiś czas wraca na kinowe ekrany, przypomina nam filmową klasykę. W przypadku Timeless Summer są to m.in. filmy Luca Bessona, Federico Felliniego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Wajdy, Stanleya Kubricka, wielu innych wybitnych twórców. Przypomina latem w kinie Muranów swoje wybitne dzieła. Ten cykl, jak powiedziałem, potrwa jeszcze do 30 września. No i jest szansa zobaczyć na dużym ekranie, przypomnieć sobie kilka niezapomnianych, wybitnych tytułów. Lawa Tadeusza Konwickiego, Wielki Błękit Luca Bessona w dłuższej reżyserskiej wersji, również Deszczowa piosenka, Perfect Days Jima Jarmusza, Przeminęło z wiatrem, krajobraz po bitwie, Tylko kochankowie przeżyją. To ponownie Jim Jarmusch, również Casablanca, Barry Lyndon, Stanleya Kubricka i tak dalej. Jeszcze wiele dobrego w programie Timeless Summer w warszawskim kinie Muranów. Ten cykl potrwa, przypomnę, jeszcze do 30 września. Kiana, Lidi i Six Black w Chili Z. Tymczasem na zegarze kwadrans przed 13. Mam nadzieję, że miło mija wam to wtorkowe popołudnie z nami.

pełnym słońcu, przy wielotysięcznej publiczności mrozu zagrał piękny koncert w piątek na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. Udało mu się także spotkać z Damonem Albarnem z Gorillaz. Fotopamiątkę z tego wydarzenia znajdziecie na instagramowym profilu artysty. To odpowiedni moment, aby zaprosić Was na nasze drugie dziś spotkanie. To wieczorem o 20:00 w programie Osobiście Wyszukane. Do usłyszenia zatem od 13:00 na antenie, czyli Rafał Turowski.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: właśnie Chill Out.
1: To jest Radio Chill Z. Nastaw się na letni Chill Out.
2: Minuta po pierwszej, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
3: Zaczynamy od programu 18. Festiwalu Warszawa w budowie. W tym roku poruszy temat suwerenności żywieniowej miasta pod hasłem Suwerenna i najedzona. Główną wystawę znajdziemy w MSN-ie od końca sierpnia, ale w programie jest też bogactwo warsztatów, wykładów i spacerów w całym mieście. Na przykład spacer z historykiem Tomaszem Fudalą po Sadach Żoliborskich. Przyjrzymy się zarówno różnym etapom budowy osiedla, ale także skwerom, roślinom i parkowi pełnemu starych odmian jabłoni, grusz i śliw. Do tego oprowadzanie po bazarku na egipskiej, na Saskiej Kępie z zarządcą targowiska, a przede wszystkim przed nami huczne otwarcie Warszawy w budowie podczas dożynek w spółdzielczej farmie miejskiej Most na Siekierkach. 30 sierpnia będzie można zwiedzić teren farmy, poznać opiekującą się nią społeczność oraz wziąć udział w uczcie przygotowanej z tegorocznych plonów farmy. Szczegółowy program 18 Warszawy w budowie znajdziemy na stronie Muzeum Sztuki Współczesnej. Ogólnopolski konkurs fotograficzny fotografii reporterskiej Grand Press Photo został już rozstrzygnięty. Pokonkursową wystawę tej 22 edycji możemy oglądać w Muzeum Gazowni Warszawskiej. W przypadku fotoreportażu ważna jest m.in. sekwencja zdjęć, buduje napięcie znaczeniowe i prowadzi widza przez historię. W konkursie walczyło łącznie 7 takich reportaży. Zwyciężyła m.in. opowieść Macieja Jabłońskiego o Georgii Południowej, subantarktycznej wyspie na południowym Atlantyku. Zdjęciem roku została okrzyknięta fotografia Wojciecha Grzędzińskiego, przedstawia specjalistów do spraw badań DNA w momencie pobierania próbek i odcisków palców poległych ukraińskich żołnierzy. Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku i wzruszające historie w obiektywie polskich fotografów prasowych. Zobaczycie na wystawie Grand Press Photo w Muzeum Gazowni Warszawskiej do końca sierpnia. Planujecie już teatralne wizyty na jesień? Warto wziąć pod uwagę TR Warszawa, bo od września w repertuarze znajdziemy Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Niewiele było okazji do zobaczenia tego spektaklu, bo premiera odbyła się pod koniec ubiegłego sezonu, ale Strach przed lataniem zdążył już zebrać bardzo dobre recenzje. To oczywiście spektakl na podstawie powieści Eriki Jong, wydanej w latach 70. Książki, która uwolniła kobiecą siłę w literaturze. Na scenie TR Warszawa wspaniały Rafał Maćkowiak i znany z serialu 1670 Filip Zaremba oraz Marta Nieratkiewicz jako główna bohaterka Izadora Wink. W tym spektaklu nie zabraknie scen pełnych pasji i miłości. Musicie mieć ukończone 18 lat, by się na niego wybrać. Strach przed lataniem. Pierwsze spektakle w TR Warszawa w tym sezonie już 2 września.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Lato w Chill Z.
2: 5 po pierwszej, Rafał Turowski, dzień dobry. Dzisiaj obchodzimy Dzień Złej Poezji, więc jeśli pozwolicie, to przeczytam wam do 16 jakiś niedobry wiersz. Jeden albo dwa, okej?
1: Okay?
0: Nastaw się na letni chillout.
2: No tak, żebyśmy jakoś to piękne święto obeszli. Dress and tie na dobry początek naszego spotkania.

0: 11 po pierwszej, teraz dwa słowa o overturyzmie. Overturyzm jest wtedy, kiedy jest nie tyle dużo turystów w jednym miejscu, co dużo w stosunku do liczby mieszkańców tego właśnie miejsca. No i właśnie ten stosunek zbadała platforma Holidu. No i wyniki tego badania, słuchajcie, są bardzo interesujące, bo jeśli byśmy myśleli, że taką największą ofiarą overturyzmu jest Wenecja, o której bez przerwy się mówi, że a to wprowadzają opłaty, a to zamykają, a to zabraniają, to się mylimy. No ponieważ najbardziej zadeptanym miastem Europy jest, kto zgadnie? Dobrze, Dubrownik. W szczycie sezonu bowiem w Dubrowniku przypada 36 turystów na jednego mieszkańca. Jak wiemy, turystów szczególnie przyciąga piękna, skądinąd zabytkowa starówka, która w całości została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na drugim miejscu jest wspomniana Wenecja, ale tam, jeśli tak można powiedzieć, tylko 21 turystów na jednego mieszkańca. I słuchajcie, wraz z Wenecją taki sam wynik ma belgijska Brugia, a jednak zdecydowanie mniej popularne miasto w Europie, ale także Rodos w Grecji. Niespodzianka jest natomiast na miejscu piątym, mianowicie piątym najbardziej zatłoczonym miastem Europy, czyli piątym miastem dotkniętym zjawiskiem overturyzmu w Europie jest Reykjavik. I tam przypada 16 turystów na każdego mieszkańca. Bardzo ciekawe zestawienie, więcej znajdziecie na platformie Holidu.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Michael Marsaghi z Ohio, jeżeli to jakoś tam istotne. O tym, że dzisiaj dzień złej poezji, to już wiemy. Niedobra poezja się szykuje. Również dzisiaj, to jest ważne dla wszystkich, dzień szczęśliwego trafu. No przecież nie będę mówił w związku z powyższym, co mamy robić. 22 minuty po pierwszej, MOP Lampiony za chwilę.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja.
3: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
4: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
3: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT te 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
14: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
15: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
17: How good is that?
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ubezpieczenie samochodu w banku?
21: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł. z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Po reklamie.

25 minut do drugiej. Spacerując po Krakowie, przystańmy na chwilę na Placu Świętego Ducha. Tutaj bowiem można oglądać wystawę zatytułowaną Zielone Przestrzenie Krakowa. To jest wystawa plenerowa zorganizowana przez Biuro Architekta Miasta Krakowa ze współpracą zespołu Ogrodniczki Miejskiej, ponieważ Kraków ma no właśnie ogrodniczkę, panią Katarzynę Opałkę zresztą. To jest rzecz o tym, jak drzewa zmieniają i jeszcze mogą zmienić miejską przestrzeń i jak wpływają na jakość życia. Pani Katarzyna Opałka, wspomniana ogrodniczka miasta Krakowa, mówi tak. Drzewa są podstawą miejskiej odporności na zmiany klimatu. To żywa infrastruktura, która chłodzi przestrzeń, zatrzymuje wodę, poprawia jakość powietrza i wpływa na komfort życia mieszkańców. Drzewa to jednak nie tylko zmiana wyglądu miasta. Nowe nasadzenia, ogrody deszczowe, łąki kwietne, parki kieszonkowe i inne elementy zielonej infrastruktury, które nawet nie wiemy, że tak się nazywają, mają również wspierać retencję wody, zwiększać bioróżnorodność i poprawiać mikroklimat. No więc same korzyści. Jak Kraków będzie się zmieniał, jak Kraków będzie zieleniał i to wcale nie ze złości, o tym plenerowa wystawa Zielone Przestrzenie Krakowa. Za darmo, dla każdego, na zewnątrz, na Placu Świętego Ducha polecamy. Chill, chill, chill. Nastaw się na letni chillout.

Duran Johnson and the Indications w Chili Z we wtorkowe popołudnie. Za 14 minut będzie druga. Pozwólcie słówko autopromocji. Po 16 jak codziennie na Chillout będzie Was nastawiał Kuba Lachowicz. I dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo po 18 rozmowa z Faithless. Natalia Przybyś-Rai jeszcze przed drugą.

0: produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: druga się zbliża. Przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Autobiograficzny monodram Richarda Gada pod tytułem Reniferek odniósł sukces na jednej z platform streamingowych, ale świetnie sprawdza się także na deskach teatru. W maju zeszłego roku w polskiej wersji językowej premierowo monodram Reniferek pokazał Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu, a we wrześniu przyjadą ze spektaklem do Warszawy. Reniferka, czyli historię relacji, która stopniowo przeradza się w obsesję, już we wrześniu zobaczymy w Terminalu Kultury Gocław. Historia w oryginale dzieje się w barze, więc znakomicie sprawdza się w niewielkich przestrzeniach. Monodram wykonuje Jan Kowalewski z Teatru Kapitol, wcielając się w bohatera doświadczającego stalkingu. Jak opowieść Richarda Gada, która odniosła sukces na małym ekranie, działa w wersji na żywo z publicznością? Sprawdźcie sami w Terminalu Kultury Gocław już 3 września. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Miasto Słowa 2026 w ramach 21. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Kto otrzyma to prestiżowe wyróżnienie, tego dowiemy się 29 sierpnia podczas gali finałowej w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej. Przypominam, że wśród 20 książek finalistek są Trzewia Aleksandry Paduch, Urodziny Weroniki Murek czy Nowoczesność na Haju Michała Herrera. 4 spośród 20 finalistów zostanie nagrodzonych podczas gali po jednym z każdej kategorii: esej, poezja, proza i przekład. Ale w Gdyni festiwal Miasto Słowa towarzyszący nagrodzie rozpocznie się już 26 sierpnia. Wtedy odbędą się spotkania z autorami, jak również czytania performatywne czy slam poetycki. Pełen program festiwalu Miasto Słowa znajdziecie na facebookowej stronie wydarzenia. Na koniec sprawdzamy, co w tym tygodniu czeka na nas w ramach kina plenerowego w stronę zachodzącego słońca pod warszawską Kinoteką. Już dziś w programie romans na podstawie powieści pod tym samym tytułem Call Me By Your Name, a w polskim tłumaczeniu Tamte Dni, Tamte Noce. Opowieść o romantycznej relacji dwóch mężczyzn, zekranizowana w 2017 roku w rolach głównych Armie Hammer i Timothée Chalamet. Ten pokaz wystartuje o 20.30, w razie deszczu zostanie przeniesiony do środka kina. W tym tygodniu w Kinotece czeka na nas jeszcze pokaz klasycznego filmu z Jamesem Bondem GoldenEye z 1995 roku. W rolę agenta 007 wciela się Pierce Brosnan. Ten klasyk już 20 sierpnia, a dzień później pod Kinoteką odbędzie się Silent Disco, o czym na pewno przypomnimy Wam na antenie, czyli Z.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato, czyli Z.
0: Trzy po drugiej, Rafał Turowski, dzień dobry. 1984 rok, wspomnimy dzisiaj w naszej audycji Past Perfect, to już za mniej więcej pół godziny. 15 godzinę dnia rozpoczyna Harry Styles.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: Ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Złych Wierszy, złej poezji, kazałem sztucznej inteligencji ułożyć krótki, bardzo niedobry wiersz. Nie wiem, czy jesteście gotowi. Kotek mały siedzi w kicie, je kiełbasy i pije piwo, słońce świeci jak latarka, a ja jestem bardzo narka. Nie wiem, no są jakieś tam metafory nawet, no przecież.

11 po drugiej. Nie wiem, jakie macie osobisty stosunek do chodzenia po lesie, ale to jest coś absolutnie fenomenalnego. Wszyscy wiedzą, że nie tylko zieleń, ale i biel zimą lasu ma zbawienny wpływ na nasze samopoczucie, czy też żółć z brązem jesienią. Czy można sprawić, żeby te nasze doznania wynikające z kontaktu z naturą w lesie były jeszcze mocniejsze i miały jeszcze większy wpływ na zdrowie? Otóż tak. Mianowicie oprócz tego, że są zwykłe lasy, powstały także lasy lecznicze. No i różnica między nimi jest znacząca. Jaka? Otóż w odróżnieniu od zwykłych lasów, lasy lecznicze są z jednej strony dziełem natury, a z drugiej jednak strony wynikiem pewnej interwencji człowieka, której jest przystosowanie tego lasu do tego, żeby mogły z niego korzystać osoby zmagające się z rozmaitymi dolegliwościami kardiologicznymi, oddechowymi, ortopedycznymi, psychosomatycznymi czy też neurologicznymi. No i to, czy dany las spełnia warunki, żeby mógł otrzymać status leczniczego, potwierdza specjalny certyfikat, a certyfikat jest przyznawany przez organizację z siedzibą w Rostocku. No więc nic dziwnego, że najwięcej tych leczniczych lasów znajduje się w Niemczech. Jeden z nich tuż za naszą zachodnią granicą nad Bałtykiem pod Heringsdorfem, zaledwie kilka kilometrów od Świnoujścia. Nieco dalej, na południowy zachód, także w Mecklenburgii można znaleźć 3 kolejne takie lasy. W Austrii jest to z kolei las otaczający opactwo benedyktynów w Gutweig w Dolnej Austrii. Najnowsza pozycja to jest las portugalski, liczący 400 lat w centralnej części kraju. Ciekawe? Ciekawe. Czy dużo zdrowsze jest bycie w leczniczym lesie? No, warto sprawdzić przy najbliższej okazji. Więcej na temat tego nowego zjawiska w naszym kosmosie, że się tak wyrażę, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.

0: Thrill is gone. Co jest nieprawdą, bo thrill dopiero nadejdzie, gdyż audycja Past Perfect przed nami. Dzisiaj wspomnienie 1984 roku.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89 i poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

No tak jak Zachód bojkotował wcześniejszą 4 lata olimpiadę w Moskwie. A na ekranach amerykańskich na razie telewizorów, ale także później u nas pojawiają się policjanci z Miami. Na brytyjskiej liście przebojów, na którą teraz zaglądamy, na pierwszym miejscu bez zmian Careless Whisper, George Michael, Agadu, Black Lace. Ciekawe, czy jakaś wersja chilloutowa tego strasznego hitu powstała. Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood na trzecim. What's Love Got to Do With It, Tina Turner na piątym. Self Control, Laura Branigan na szóstym. To wielki przebój tamtych czasów. Mieliśmy Prince'a, Wind of Cry, czy Like to Get to Know You Well, Howarda Jonesa na miejscu dziesiątym. Dzisiaj piosenka z miejsca 25, powolutku opuszczająca już pierwszą dwudziestkę i jeden z największych przebojów Billy Idola. Najpierw przebój w Stanach, później w Europie, a rzecz, no cóż, o tym, że to nie jest piosenka o miłości. I taka mu wyszła.

tytuł wzięty z francuskiego horroru z 1960 roku. No i jeden z największych przebojów tamtych czasów, Billy Idol, Eyes Without a Face. Za 19 minut trzecia, 83 rok, wspomnimy jutro mniej więcej o tej samej porze.

za 12 trzecia, czyli za dwa wtorkowe popołudnie. Przypominam, że dzisiaj po 18 Kuba Lachowicz i rozmowa z Faithless. Koniecznie bądźcie przy odbiorniku. Shape of My Heart sprzed lat, przypomni Sting, a później Charlotte Day Wilson i będzie 15.

0: Reklama. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Minuta po trzeciej przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Co czeka na nas podczas tegorocznego Warsaw Gallery Weekend? 16. edycja to aż 60 wystaw i 130 zaproszonych artystów i artystek. Warszawa na 3 dni staje się stolicą współczesnej sztuki. W tym roku podczas WGW odwiedzimy na przykład galerię Aspekty, a w niej wystawa Szukam nadziei po krzakach, o poszukiwaniu ukojenia w naturze w trudnych życiowych momentach. Za to Galeria Leto pokaże Amerykański sen, cykl malarski krakowskiej artystki Wandy Marzec. Poza tym do WGW dołącza Galeria Hoss, Lokal 30, Turnus, Galeria Jednostka i wiele, wiele innych prywatnych małych galerii. Możemy skorzystać także z programu WGW Plus, do którego dołączają się instytucje kultury i niekomercyjne fundacje, a także galerie z innych miast goszczące w stolicy. Warsaw Gallery Weekend. Na te wystawy warto mieć czas od 18 do 20 września. To teraz muzycznie z Pałacem Potockich w Krakowie i z Summer Jazz Festivalem. Pałac stał się przestrzenią młodych twórców w ramach 31. edycji Summer Jazz Festivalu. Koncerty czekają na nas jeszcze w dwa najbliższe wtorki. Dziś zagra Java Band. Zespół powstał w zeszłym roku z inicjatywy Julii Świerkosz i Antoniego Piętaka. To młodzi muzycy związani z krakowskim środowiskiem jazz. Jak czytamy, ich muzyka to stan pomiędzy snem a jawą. Czerpią nie tylko z jazzu, ale także z neo-soulu, uzyskując emocjonalny, pulsujący groove. W tej lekko jesiennej aurze ten koncert może sprawdzić się idealnie dziś wieczorem. Java Band zagra o 19:00 w Pałacu Potockich. Wstęp jest wolny, wystarczy pobrać bezpłatną wejściówkę. A za tydzień na tej samej scenie Michał Modrzyński Trio, ale do Summer Jazz Festiwalu w Krakowie jeszcze wrócimy na antenie, czyli Z. Dokumentalne kino letnie w Elektrowni Powiśle. To cykl pokazów stworzony wspólnie z Millennium Dogs Against Gravity. Gra w plenerze przez całe wakacje aż do 1 września. Przed nami jeszcze 3 pokazy, a w programie na dziś zapierający dech w piersiach dokument The Oldest Person in the World. To film z tego roku w reżyserii Sama Greena. W najstarszej osobie na świecie amerykański autor podróżował i to zapis jego 10-letniej podróży tropem najstarszych żyjących osób. Film dojrzewa razem z tą podróżą, a historie poszczególnych osób składają się na różnorodny portret długowieczności. Na ten moment tego filmu nie obejrzymy nigdzie online, więc tym bardziej warto wybrać się na pokaz, a jest on bezpłatny w Elektrowni Powiśle dziś o 19:30 w cyklu Dokumentalne Kino Letnie.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Chili Z. Pogoda.
1: W środę pogodnie będzie na Wybrzeżu Gdańskim, na Mazowszu, Warmii, Suwalszczyźnie, Białostoczyźnie i w okolicach Białej Podlaskiej. Poza tym pochmurno, deszczowo, a także burzowo. Temperatura 20 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie, 24 w Katowicach i w Krakowie. I to jutro będą najcieplejsze miasta naszego kraju obok Rzeszowa i Przemyśla.

0: programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Trinidad.
2: 6 po 3, Rafał Turowski, dzień dobry. The Little Mess You Made, Phineas i Asha, czyli The Favors na dobry początek 16 godziny dnia. Będzie również konkurs taki popołudniowy.
1: Chillizet.
3: Nastaw się na letni chillout.

0: 15 minut po trzeciej z ploteczek z oceanu, jeśli pozwolicie. Angelique Kidjo, pięciokrotna zdobywczyni Grammy, właśnie jest uhonorowana gwiazdą na Hollywood Walk of Fame. Uroczystość albo za moment się zaczyna, albo już trwa, nie, jeszcze za moment się zaczyna, bo tam w Kalifornii to młoda godzina. No i ona stanie się pierwszą afrykańską artystką, pierwszą czarnoskórą Afrykanką, która zostanie na tej słynnej alei uhonorowana. Urodzona w Beninie, 40 lat temu zadebiutowała, no i właściwie od tamtego czasu buduje coraz silniejszą, coraz większą międzynarodową karierę. Przez Time została kiedyś nazwana pierwszą diwą Afryki. Podczas tej imprezy w Hollywood artystce będzie towarzyszyć nominowany do Oscara Willem Dafoe oraz producent muzyczny Harvey Mason Jr. Być może jestem pierwszą afrykańską piosenkarką, powiedziała Angelique Kidjo, która ma gwiazdę na Hollywood Walk of Fame, ale jestem przekonana, że nie będę ostatnią. Artystce znanej wam świetnie również z Chilizet oczywiście gratulujemy i wyglądamy niczym Kania Czczu. Także nowych nagrań.
1: Chilizet. Nastaw się na letni chillout.

0: o tym, że wszystko to złe kiedyś mija. No, w największym skrócie Dansan z Belgii. 21 minut po godzinie 3. Konkurs taki popołudniowy już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

pół do czwartej właśnie mija. W konkursie takim popołudniowym cała moc nagród. Mam dla was 4 dzisiaj płyty kompaktowe. Mam dla was 3 książki. Mam smyczki od Chili Z. A jak szaleć, to szaleć. 321-321-500. To jest numer naszego telefonu. Wśród książek jest Hiszpania City Break. Przewodnik, źródło inspiracji na jeden z weekendów, na przykład jesiennych. 321-321-500 to jest numer naszego telefonu. Chcąc wziąć udział w konkursie, dzwonimy, czytam kategorię, wybieramy sobie jedną z nich, czytam zawarte w tej kategorii pytanie i 3 możliwe odpowiedzi. Wybieramy tę poprawną. No i to jest logistyka konkursu takiego popołudniowego. Kto ma ochotę? Proszę bardzo. 321-321-500. Marshmallows and oil.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: Ania jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
1: Cześć, Aniu. Jesteśmy już na antenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie to uczucie pierwszy raz brać w konkursie? Podekscytowanie, lęk, przerażenie, entuzjazm?
2: Podekscytowanie.
1: Bardzo się cieszę, że się zdecydowałaś. Aniu, całe mnóstwo nagród dzisiaj. Cztery płyta, co w tym Nora Jones, między innymi Bjork, Michael Bublé. Zestaw książek z przewodnikiem po Hiszpanii. Powiedz mi, jak smyczkę dostaniesz od nas, a jeszcze drugą w gratisie, to miałabyś komuś podarować?
2: Fajnemu? Oczywiście, koleżance z pracy.
1: Dobra. No to bierzmy z tego byka za rogi w takim

0: Dobrze, Aniu. Rzym. Rzym jest przykładem egzonimu, endonimu czy hydronimu?
1: Jeszcze raz.
0: Rzym. Albo na przykład Mediolan. Albo Neapol. Albo nawet Wenecja. Nazwy tych miast są przykładami egzonimów, endonimów czy hydronimów. Czy w ogóle jakoś tak z grubsza trzymamy się brzegu, czy jeszcze pomagamy trochę?
1: Jeszcze pomagamy.
0: To są nazwy miejsc, oczywiście, używane w naszym kraju. Ale nazwy tych miejsc używane w naszym kraju we Włoszech brzmią trochę inaczej, prawda?
1: No, tak.
0: I właśnie o to pytam. No więc Rzym, Wenecja i tak dalej, Mediolan, to są przykłady egzonimów, endonimów czy hydronimów. Może dodam, że jedno z tych sformułowań dotyczy nazw cieków albo nazw związanych, nazw geograficznych związanych z wodą. To chyba łatwo poznać,
1: które... Hydronimów.
0: Tak, to są hydronimy, to prawda. No więc możemy je odrzucić, prawda?
1: To są hydronimy, no.
0: Dobrze. No więc Rzym, Mediolan to jest egzonim czy endonim?
1: Egzonim
0: 50-50 teraz.
1: Endonim to było to drugie, tak? Endonim.
0: Tak.
1: Endonim.
0: Czy egzonim? No dobrze, to jeszcze będzie podpowiedź w takim razie. Jedno z tych sformułowań oznacza lokalną nazwę miejsca, a drugie nazwę miejsca używaną przez miejscową ludność. Tylko które jest które?
1: Egzonim i endonim.
0: Strzelamy.
1: Endonim.
0: Egzonim.
1: Kurde. Dobra.
0: Aniu, nie ma w tym konkursie przegranych. W związku z powyższym pozwól, że dla ciebie i przyjaciółki wyślę smyczkę. Smyczki i płyty.
1: Dobrze. Dziękujemy.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki za udział w konkursie. Pozdrawiam.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Cześć.
1: Pa. Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6 1,5-litrowych butelek.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina wędlin na co dzień.

0: tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: się
1: na letni chillout.
0: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Chłodna noc przed nami, bo tylko 8 stopni na północy i w górach, do 12 w centrum i do 14 na południowym zachodzie. Do tego miejscami, głównie na południu i na południowym zachodzie, spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Jutro już będzie padać wszędzie przelotnie. Najcieplej będzie w Krakowie, tutaj do 25 stopni, 22 na Mazowszu, 21 u naszych słuchaczy nad morzem i tutaj jutro będzie najchłodniej.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
3: Dobrze, że przypomniał nam pan, że mamy lato. Proszę w ogóle się tym nie przejmować. Upały jeszcze mogą wrócić. 16:02. Jakub Lachowicz, to ja. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na letni.

buchnę przy tym. Pozdrawiam swojego laryngologa YouTube, czyli Z. Z płyty, która ukazała się w 2000 roku dokładnie. Album nosił tytuł All That You Can't Leave Behind i zawierał takie przeboje jak Beautiful Day, czy właśnie Stuck in a Moment, You Can't Get Out. To piosenka dedykowana Michaelowi Hutchinsowi z grupy INXS. To taki hołd koledze, który odszedł 3 lata wcześniej, w 97 roku. Beautiful Day, czy właśnie Stuck in a Moment, You Can't Get Out. To piosenka dedykowana Michaelowi Hutchinsowi z grupy INXS. To taki hołd koledze, który odszedł 3 lata wcześniej, w 97 roku. YouTube zawsze z przyjemnością, czyli Z. 13 minut po 16 na moim. Tymczasem Time Out zapytał tysiące ludzi przed 30, gdzie najlepiej im się mieszka. I oczywiście, kluby, życie nocne, koncerty jak najbardziej, ale w odpowiedziach również parki w zasięgu spaceru, działający transport publiczny, ceny w knajpach i to, jak łatwo poznać w takim mieście kogoś nowego. To jest badanie dla Gen Z. Najbardziej dogodne do życia miasto. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazło się Tokio i tutaj miasto zostało docenione za łatwy dostęp do kultury, darmowe wejścia do muzeów, jak i za dostępność mieszkań i komunikacji miejskiej. Warto dodać, że 100% pytanych Zetek zgadza się ze stwierdzeniem, że czuje się w Tokio szczęśliwie. Poza japońską stolicą na podium portugalskie Porto i australijskie Melbourne, kolejno w rankingu Edynburg, Szanghaj, Nowy Jork, Kopenhaga, Walencja, Bangkok, Neapol i Kapsztad, a na 13 miejscu zaskoczenie, polskie miasto i nie jest to Warszawa, Kraków. Nazwany został stolicą kulturalną Polski, jednym z najważniejszych centrów życia studenckiego w Europie. Piękne, wieczne, żywe, stare miasto.

obecne na liście UNESCO, do tego szeroka dostępność muzeów, dobrze funkcjonująca społeczność studencka i kultowe miejsca spotkań dla młodych, takie jak na przykład żydowska dzielnica Kazimierz. Ponadto ważne punkty na mapie Krakowa, które można w krótkim czasie przejść pieszo, a komunikacja miejska w mieście jest tania i dobrze zorganizowana. Tym samym Kraków wyprzedził m.in. Atenę czy Paryż, albo Wiedeń, który według rankingu przez lata pozostawał na pierwszym miejscu. Super, Kraków zawsze jest dobrym pomysłem. Gratulujemy. Pozdrawiam słuchaczy w pięknym Krakowie. Kwadrans po 16. Big Peak teraz w naszym, czyli